0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła druga. Czas na serwis w Radiu DHT. Sondaż Exit Poll w Szwecji wskazuje, że rządząca przez ostatnie 4 lata centroprawicowa koalicja premiera Ulfa Kristerssona zdobyła 46,8% głosów, co przekłada się na 166 mandatów. Koalicję tworzyły umiarkowana partia koalicyjna, chrześcijańscy demokraci i liberałowiedza, współpracowała ona ze skrajnie prawicowymi szwedzkimi demokratami. Po lewej stronie sceny politycznej drugą największą partią ma być skrajna partia lewicy z wynikiem 8%. A następne są partia Centrum z 7,5% i partia Ochrony Środowiska z 7,4%. Po prawej stronie największa pozostanie umiarkowana partia koalicyjna z wynikiem 18,1%, a szwedzcy demokraci otrzymali 17,2%. Polskie systemy wykryły nad ranem atak kilkunastu odrzutowych dronów Garand-5 w zachodniej Ukrainie. A w pobliżu granicy z Polską doszło do kolejnych uderzeń, jednak żadne drony ani pociski nie wleciały do polskiej przestrzeni powietrznej. W związku z atakiem polskie wojsko poderwało myśliwce, a służby ostrzegały mieszkańców regionów przygranicznych. Komendant Główny Straży Granicznej generał Dyf. Robert Badan przekazał, że około 4:10 dron uderzył w stację benzynową w Ukrainie około 2 km od przejścia granicznego w Dorohusku, co doprowadziło do ewakuacji ponad 280 podróżnych oraz 25 funkcjonariuszy Straży Granicznej i 25 funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej. W Chrebennem po informacji o niezidentyfikowanym obiekcie ewakuowano ponad 300 osób. A premier Donald Tusk zapowiedział, że przez najbliższe miesiące praca przejść granicznych będzie miała specjalny charakter i w poniedziałek odbędą się w tej sprawie rozmowy z Ministerstwem Finansów. Ukraińskie koleje państwowe Ukrzaliznycia przekazały, że atak na pociąg relacji Kijów-Warszawa był częścią systemowego ataku na sieć kolejową w całym kraju. Wołodymyr Zełenski ocenił, że uderzenie w lokomotywę było celowe, a Rosja wzięła na cel ukraińską infrastrukturę kolejową i energetyczną oraz obiekty cywilne. W niedzielę rosyjski dron uderzył w pociąg po stronie ukraińskiej, około 2 km przed granicą, a nikt nie ucierpiał. Nad ranem polskie systemy wykryły atak kilkunastu odrzutowych dronów Garand-5 w zachodniej Ukrainie. Polskie wojsko poderwało myśliwce. A po zakończeniu działań dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych podało, że nie odnotowano naruszenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Naukowcy z Instytutu Badawczego Negaune Integrative Research Center przy Field Museum w Chicago zbadali węża Pseudocerastes urarachnoides, którego ogon przypomina pająka. Gatunek żyjący w irańskich górach zagroz zwabia w ten sposób ptaki żywiące się pająkami, a gdy te się zbliżą, chwyta je i zjada. Badanie opublikowane w czasopiśmie The Anatomical Resort wykazało, że końcówka ogona składa się z wydłużonych i zmodyfikowanych łusek bez elementów kostnych, a kręgi ogonowe są wyjątkowo krótkie i smukłe. Naukowcy zapowiadają dalsze prace nad mechanizmami genetycznymi, które odpowiadają za taką budowę ogona. Przełożono na późniejszy termin regionalne spotkanie, które miało odbyć się w poniedziałek w Salali. Omańska agencja prasowa ONA podała, że decyzję podjęto, by stworzyć warunki sprzyjające konstruktywnemu dialogowi. Wcześniej irańskie media państwowe informowały, że rozmowy miały dotyczyć poprawy bezpieczeństwa w regionie. A rzecznik irańskiego MSZ Esmail Bakhtej mówił, że będą kamieniem węgielnym pod zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa. Władze Bahrajnu poinformowały w sobotę, że nie wezmą udziału w rozmowach w Omanie. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.
0: Radio DHT. Przeboje trzech pokoleń.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra, do 23 w województwie śląskim na 4 między Katowicami trwają szybko postępujące roboty przy koszeniu pasa drogowego. Kierowcy muszą liczyć się z zajęciem prawego lub lewego pasa, a także pasów przy drogach zbiorczych i węzłach. Również w województwie śląskim do środy do północy na 1 między węzłem Knurów a węzłem Rybnik w kierunku Ostrawy utrzymuje się zwężenie jezdni. Na trasie trzeba zachować szczególną ostrożność. Do środy do 19 w województwie pomorskim na DK90 między Apinkami a Baldramem obowiązują roboty drogowe na odcinku Apinki-Baldram. Ruch odbywa się tam z wyraźnym ograniczeniem płynności. Do piątku do 17 w województwie podkarpackim na DK84 między Sanokiem a Krościenkiem i granicą państwa obowiązuje ruch wahadłowy. Równolegle utrzymane jest zwężenie jezdni, a drogowcy remontują chodnik. Do piątku do 22 w województwie zachodniopomorskim na 6 między węzłem Radziszewo a węzłem Klucz prowadzone są prace przy nawierzchni i odwodnieniu. Kierowcy jadą tam z ograniczeniami na jezdni. Do środy 30 września do 16 w województwie zachodniopomorskim na odcinku od granicy państwa do węzła Szczecin Zachód zamknięta jest lewa jezdnia w kierunku Berlina. Ruch przełożono dwukierunkowo na prawą jezdnię, obowiązuje też ograniczenie prędkości. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Słuchajcie radia DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła trzecia. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Rosyjski dron uszkodził nad ranem lokomotywę pociągu jadącego z Kijowa do Warszawy po stronie Ukrainy, około 2 km przed granicą. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, a skład około 16 dotarł do stacji Warszawa Wschodnia. Resort Obrony Rosji przekazał, że celem ataku było uderzenie w infrastrukturę kolejową w zachodniej Ukrainie, wykorzystywaną do transportu ładunków wojskowych z Europy. Premier Polski Donald Tusk i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odnieśli się do ataku. A ukraińska spółka kolejowa Ukrzaliznycia poinformowała, że rosyjskie ataki na infrastrukturę kolejową mają charakter systemowy i powodują utrudnienia, opóźnienia oraz przekierowywanie składów. W rejonie Batyżowieckiej Próby pod Gerlachem zginął 36-letni Polak po upadku z wysokości kilku metrów. Na miejsce wysłano śmigłowiec, który zabrał ze starego smokowca dwóch ratowników i opuścił ich do poszkodowanego za pomocą wyciągarki. Ciało mężczyzny przetransportowano do starego smokowca, a następnie przekazano policji i lekarzowi. Ratownicy ewakuowali też 40-letniego Polaka, który nie był w stanie samodzielnie zejść do doliny i przewieźli go śmigłowcem na lądowisko w Starym Smokowcu. Donald Trump powiedział w niedzielę w Dublinie, że Ukraina musi przestać atakować rosyjskie instalacje i zasoby oleju napędowego. Prezydent Stanów Zjednoczonych stwierdził też, że to Wołodymyr Zełenski odpowiada za niedobory ropy na świecie, a nie sytuacja na Bliskim Wschodzie. Zełenski mówił w piątek o potrzebie zawarcia rozejmu energetycznego między Ukrainą i Rosją oraz odblokowania ruchu statków handlowych na Morzu Czarnym. Trump dodał, że po zakończeniu wojny w Iranie ceny paliw drastycznie spadną, a wojna na Bliskim Wschodzie zakończy się już w listopadzie. W wielu niemieckich miastach odbyły się w sobotę demonstracje przeciwko prawicowemu ekstremizmowi i Alternatywie dla Niemiec, która kilka dni wcześniej wygrała wybory w landzie Saksonia-Anhalt. W marszach wzięły udział dziesiątki tysięcy osób, a w Düsseldorfie i Hamburgu uczestniczyło odpowiednio około 20 tysięcy i około 25 tysięcy demonstrantów. W Berlinie policja podała 18 tysięcy uczestników, a organizatorzy 32 tysiące, natomiast największy wiec według policji odbył się w Monachium i zgromadził około 12 tysięcy osób. Po sukcesie ugrupowania premier Nadrenii Północnej Westfalii Hendrik Wüest zaproponował powołanie grupy roboczej krajów związkowych do zbadania ewentualnego zakazu działalności partii. A wniosek w tej sprawie mogą złożyć wyłącznie Bundestag, Bundesrat lub rząd federalny. Włoscy archeolodzy prowadzący pracę pod Bazyliką Grobu Świętego w Jerozolimie odkryli ślady starożytnego krajobrazu funeralnego, w tym opuszczony kamieniołom, poletka uprawne, groby wykute w skale i pozostałości ogrodu. Odkrycie niemal idealnie pasuje do opisu z Ewangelii Święty Jana, a badacze wskazują, że teren świątyni był kiedyś poza murami Jerozolimy i po zakończeniu wydobycia kamienia przekształcono go w obszar uprawny. Odkryte fragmenty kamieniołomu sięgają do 6 metrów pod współczesną podłogą kościoła, a szczątki drzew oliwnych i winorośli mogą pochodzić z czasów Jezusa. Naukowcy podkreślają jednak, że nie ma fizycznych dowodów jednoznacznie potwierdzających, iż właśnie tam pochowano Jezusa, bo nie znaleziono ciała, inskrypcji ani innych artefaktów identyfikujących grób. Wiadomości wybrzmiały, teraz czas na przeboje.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Gwoźdź z Krzyża Chrystusa znajduje się w Katedrze Wawelskiej w Krakowie i należy do mało znanych skarbów tej świątyni. Do Polski trafił 30 czerwca 1425 r. jako dar papieża Marcina V dla króla Władysława Jagieły I królowej Zofii. Radosław Sikorski powiedział w Kijowie, że Polska i Ukraina odmawiają Rosji prawa dominowania nad innymi państwami. Wicepremier i minister spraw zagranicznych, który spotyka się z przedstawicielami ukraińskich władz, ocenił też, że rosyjski atak z użyciem zmodernizowanych dronów oznacza eskalację i zwiększa zagrożenie także dla Polski. Andrzej Sybicha stwierdził, że Rosja prowadzi już wojnę ze strefą euroatlantycką i wezwał do zakazu wjazdu dla rosyjskich kombatantów oraz do zamknięcia rosyjskich domów w stolicach. Sikorski dodał, że Polska nie będzie blokowała otwierania klastrów negocjacyjnych w rozmowach Ukrainy z Unią Europejską, a oba państwa będą zabiegać o większą pomoc międzynarodową dla Ukrainy. Pociąg z Kijowa do Warszawy, którym podróżowali m.in. doradca kanclerza Niemiec do spraw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Gunther Sauter oraz były brytyjski premier Boris Johnson, został ewakuowany w niedzielę rano przy granicy z Polską z powodu alarmu dronowego. Ukraińskie koleje państwowe poinformowały, że dron trafił w lokomotywę innego składu, a nikt nie został ranny. Premier Donald Tusk przekazał, że zaatakowana została stacja benzynowa lub jej pobliże oraz skład pociągu towarowego na bocznicy około 2 km od granicy z Polską. Siły powietrzne Ukrainy podały, że minionej nocy Rosja użyła około 450 dronów, a w atakach zginęły co najmniej 3 osoby i 36 zostało rannych. Premier Donald Tusk ostrzegł podczas odprawy służb w siedzibie rządowego Centrum Bezpieczeństwa, że najbliższe tygodnie i miesiące mogą przynieść bardzo wzmożone akcje ze strony rosyjskiej. Spotkanie było reakcją na rosyjskie ataki przy granicy polsko-ukraińskiej, a premier mówił też o możliwości dezorganizacji przejść granicznych i innych działań wymierzonych w Ukrainę oraz w Polskę. W nocy z soboty na niedzielę Rosja zaatakowała w pobliżu granicy, a polskie systemy wykryły kilkanaście odrzutowych dronów Garand-5 w zachodniej Ukrainie. Jeden z nich uderzył 1 km od granicy z Polską, drugi 5 km, a inny trafił w pociąg relacji Kijów-Warszawa przed granicą. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych przekazało później, że nie odnotowano naruszenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Profesor Katarzyna Pisarska wracała w niedzielę rano z Kijowa wraz z międzynarodową delegacją wysokiej rangi polityków i ekspertów, gdy doszło do ewakuacji pociągu tuż przed uderzeniem rosyjskich dronów. Pociąg relacji Kijów-Warszawa był już za nimi, kiedy nastąpiło uderzenie, a także ten skład został ewakuowany. Ekspertka do spraw międzynarodowych powiedziała, że mieli ogromne szczęście. Do usłyszenia w kolejnym serwisie, teraz przyjemności muzyczne.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła piąta. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Nie gasną emocje wokół Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. W budynku od kilku dni przebywa posłanka PiS Maria Kurowska. A jej partyjni koledzy, posłowie Antoni Macierewicz i Mariusz Gosek, zapowiedzieli rozwiercenie zamków, jeśli nie uzyskają możliwości wstępu z lekami i żywnością. Premier Donald Tusk odniósł się do informacji o zaatakowaniu kolumny ciężarówek lub lokomotywy z pociągu pasażerskiego na trasie Kijów-Warszawa. Powiedział,

że nie może stwierdzić, iż te doniesienia są nieprawdziwe, ale Polska ich nie potwierdza. Do sprawy odniósł się również komendant Straży Granicznej. Resort Obrony Rosji poinformował w niedzielę, że ostrzał celów w zachodniej Ukrainie, w tym infrastruktury kolejowej, był wymierzony w cele o charakterze militarnym. W komunikacie nie wskazano dodatkowych szczegółów dotyczących skutków ataku. Rosyjski resort przedstawił w ten sposób działania prowadzone tego dnia na zachodzie Ukrainy. W sobotę około 13.30 w miejscowości Libin w belgijskiej prowincji Luksemburg pan młody zginął w wypadku samochodowym w drodze na własny ślub. Auto prowadził jego świadek, który stracił panowanie nad kierownicą i trafił do szpitala, był też bratem przyszłej panny młodej. Na miejsce wezwano straż pożarną z Neuf-Hateau i Libramont. Zmarły osierocił dwoje dzieci, a para miała tego samego dnia wziąć ślub także w kościele w Libramont. Polscy siatkarze odnieśli trzecie zwycięstwo w Sofii i zostali liderami grupy bez kompletem wygranych oraz punktów, bez straconego seta. Wcześniej pokonali Portugalię i Izrael. W pierwszym niedzielnym spotkaniu grupy B Izrael wygrał z Portugalią 3-2. Teraz drużynę czeka dzień przerwy. Tak kończymy serwis, a wystartujemy znów o pełnej.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła szósta. Czas na serwis w Radiu DHT. Aleksander Zverev wygrał US Open, pokonując Bena Skeltona 6-3, 7-6, 7-2, 5-7, 6-2. Po piłce meczowej Niemiec był tak skupiony, że nie zorientował się, iż mecz już się skończył i dopiero reakcja jego sztabu uświadomiła mu zwycięstwo. To jego pierwsze zwycięstwo w US Open i szósty występ w wielkoszlemowym finale, a w poniedziałkowym notowaniu rankingu nadal będzie drugi. Ben Skelton awansuje na najwyższe w karierze czwarte miejsce, a prowadzenie zachowa Jannik Sinner. W zachodniej Ukrainie niedaleko polskiej granicy drony trafiły stację benzynową oraz pociąg towarowy stojący na bocznicy, a premier Donald Tusk powiedział, że eskalacja ze strony Federacji Rosyjskiej staje się faktem. W związku z atakami ewakuowano przejścia graniczne w Dorohusku i w Chrebennem, a przez najbliższe miesiące ich praca będzie miała specjalny charakter. W poniedziałek mają się w tej sprawie odbyć rozmowy z Ministerstwem Finansów. Z pociągu z Kijowa ewakuowano pasażerów, wśród których byli Boris Johusson, Cary Bildt, Gunter Sauter i Jonathan Powell, ale po chwili alarm odwołano i skład ruszył dalej. Donald Trump stwierdził też, że Ukraina powinna przestać atakować rosyjskie instalacje rafineryjne, a w Stanach Zjednoczonych średnia krajowa cena oleju napędowego po raz pierwszy przekroczyła $6 za galon. Lewicowa opozycja z partią robotniczą, socjaldemokratami na czele wygrywa niedzielne wybory parlamentarne w Szwecji według sondażu Exit Poll dla publicznego nadawcy. Cztery ugrupowania tworzące ten blok zdobyły łącznie około 51,3% głosów, co powinno dać im samodzielną większość w osobowym Riksdagu. Socjaldemokraci Magdaleny Andersson uzyskali najlepszy wynik ze wszystkich partii, czyli 28,4%. Blok Ulfa Kristerssona zebrał łącznie 29,6% głosów, co oznacza koniec rządów centroprawicy. Manchester City wygrał na Old Trafford mimo gry w dziesiątkę od 23. minuty, gdy czerwoną kartkę za niesportowe zachowanie otrzymał Phil Foden. Gospodarze mieli okazję do wyrównania, ale strzały Marcusa Rashforda i Kobbie Mainoo trafiły w słupek, a w piątej minucie doliczonego czasu gry Bryan Mbeumo nie pokonał Gianluigiego Donnarummy. To czwarte zwycięstwo Manchesteru City w czwartym meczu

0: sezonu Premier League, ale zespół spadł na drugie miejsce w tabeli. Wyprzedził go Arsenal Londyn, który po wygranej na wyjeździe z Sunderlandem 2-0 ma lepszy bilans bramek i 4 punkty przewagi nad trzecim Hull City. Legia Warszawa zremisowała z Widzewem Łódź 1-1, a gospodarze objęli prowadzenie po golu Rafała Augustyniaka w 19. minucie. Dwie minuty później Kamil Piątkowski skierował piłkę do własnej bramki i wyrównał wynik, a w końcówce meczu doszło do awantury po faulu Antoniego Klukowskiego na Rubenie Winagre. Sędzia pokazał żółte kartki tylko dwóm zawodnikom, którzy zapoczątkowali to zdarzenie. Legia ma 16 punktów i zajmuje drugie miejsce w tabeli, a w następnej kolejce zagra na wyjeździe z Jagiellonią Białystok. Radio DHT kończy serwis, miksuje kolejne utwory.
1: The best music. 7 days a week, 24 hours a day, all night long. We play for you the best music. This is

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 23 w województwie śląskim na 4 między Katowicami trwają szybko postępujące roboty przy koszeniu pasa drogowego. Kierowcy muszą liczyć się z zajęciem prawego lub lewego pasa, a także dróg zbiorczych i węzłów na jezdni prawej w stronę Krakowa oraz na jezdni lewej w stronę Wrocławia. Również w województwie śląskim do środy do północy na A1 między węzłem Knurów a węzłem Rybnik w kierunku Ostrawy utrzymuje się zwężenie jezdni. W tej okolicy ruch odbywa się z ograniczeniem szerokości przejazdu. Do środy do 19 w województwie pomorskim na DK90 między Aplinkami a Baldramem obowiązują prace na odcinku Aplinki-Baldram. Kierowcy powinni spodziewać się spowolnienia przejazdu. Do piątku do 17 w województwie podkarpackim na DK84 między Sanokiem a Krościenkiem i granicą państwa obowiązuje ruch wahadłowy. Równolegle utrzymane jest zwężenie jezdni, a drogowcy remontują chodnik. Do piątku do 22 w województwie zachodniopomorskim na 6 między węzłem Radziszewo a węzłem Klucz prowadzone są roboty przy nawierzchni i odwodnieniu. W tej okolicy kierowcy muszą uważać na zwężenia i miejscowe spowolnienia. Dodatkowo do środy 30 września do 16 na odcinku od granicy państwa do węzła Szczecin Zachód na 6 zamknięta jest jezdnia lewa w stronę Berlina. Ruch przełożono dwukierunkowo na jezdnię prawą, po jednym pasie w każdym kierunku, z ograniczeniem prędkości. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
1: Motoserwis. The latest.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła siódma. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Armia Korei Północnej przeprowadziła ćwiczenia artylerii i wojsk rakietowych, demonstrując, jak przekazały reżimowe media, ogromną niszczycielską siłę skoncentrowanego ognia. Manewry były odpowiedzią na trójstronne szkolenia wojskowe Stanów Zjednoczonych, Korei Południowej i Japonii. A południowo-koreańskie dowództwo wykryło wystrzelenie kilku rakiet balistycznych z okolic Wonsan w kierunku Morza Japońskiego. Każda z nich pokonała około 250 km, a była to już 13. tegoroczna próba balistyczna północy. W ćwiczeniach przetestowano m.in. drony bojowe, wielkokalibrowe wyrzutnie rakietowe oraz taktyczne pociski balistyczne. Wojsko Polskie, służby specjalne i MSWiA są w pełnej gotowości po atakach Rosji w pobliżu polskiej granicy z Ukrainą, zapewnił minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Po naradzie zwołanej przez premiera Donalda Tuska poinformowano, że rosyjski dron uderzył w pociąg relacji Warszawa-Kijów, a podróżnych wcześniej ewakuowano. W kilku regionach uruchomiono syreny, wysłano alerty RCB, a polskie wojsko poderwało myśliwce. Zdecydowano też o ewakuacji dwóch polskich przejść granicznych, a służby mają działać w trybie bardzo wzmocnionym. Po aferze wokół Szpitala Południowego tylko 18% ankietowanych uważa działania rządu za wystarczające, by zapobiec podobnym nieprawidłowościom w innych placówkach zdrowia. Przeciwnego zdania jest połowa respondentów, a 15% badanych nie słyszało o nieprawidłowościach w szpitalu. W sprawie Szpitala Południowego prokuratura prowadzi dwa śledztwa. Jedno dotyczy oszustwa na kwotę ponad 500 000 zł, a drugie nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Narodowy Fundusz Zdrowia przedłużył kontrolę w tej sprawie, za wyniki audytu mają być znane najwcześniej w październiku. Równolegle rząd przygotowuje zmiany w przepisach, które wprowadzałyby górny limit zarobków i czasu pracy lekarzy. Robert Lewandowski rozegrał cały mecz w ekipie z Chicago, ale nie wpisał się na listę strzelców, a jego zespół przegrał

siebie po raz pierwszy od momentu, gdy dołączył do niego kapitan reprezentacji Polski. W niedzielnym spotkaniu gole dla gości zdobyli Dor Turgeman w 39. minucie i Pelton Miller w 47. minucie, a dla Fire trafił Maren Haile Selassie w 62. minucie. Była to siódma porażka ekipy z Hicago w 24 meczach obecnego sezonu. Drużyna z Hicago zajmuje piąte miejsce w tabeli konferencji wschodniej, a Revolution są na trzeciej pozycji. Ponad 84% uczestniczek polskiego badania opowiedziało się za wprowadzeniem urlopu menstruacyjnego. W internetowej ankiecie wzięło udział 565 miesiączkujących kobiet z całej Polski, a poparcie było najwyższe wśród osób, którym miesiączka wyraźnie utrudniała codzienne funkcjonowanie. Za takim rozwiązaniem częściej były też kobiety, które z powodu miesiączki opuszczały pracę lub szkołę oraz stosowały leki przeciwbólowe i rozkurczowe. Na razie w Polsce nie ma ogólnokrajowego prawa do urlopu menstruacyjnego, choć taki krok podjęły pojedyncze podmioty, a ekspertki wskazują na potrzebę dalszych badań nad skutkami jego wprowadzenia. Przekazaliśmy to, co ważne, teraz trochę luzu przy muzyce.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 23 w województwie śląskim na 4 między ZA Katowicami trwa koszenie pasa drogowego. Kierowcy muszą liczyć się z zajęciem prawego lub lewego pasa, a także dróg zbiorczych i węzłów na jezdni w kierunku Krakowa lub Wrocławia. Również do środy do północy na A1 między węzłem Knurów a węzłem Rybnik w kierunku Ostrawy utrzymuje się zwężenie jezdni. W województwie śląskim trzeba tam zachować szczególną ostrożność. Do piątku do 17 w województwie podkarpackim na DK84 między Sanokiem a Krościenkiem i granicą państwa obowiązuje ruch wahadłowy. Równolegle zwężona jest jezdnia, a drogowcy remontują chodnik. Do piątku do 18 w województwie lubuskim na DK27 w Nowogrodzie Bobrzańskim kierowcy jadą wahadłowo. Na miejscu trzeba spodziewać się chwilowych zatrzymań i naprzemiennego przepuszczania pojazdów. Do piątku do 22 w województwie zachodniopomorskim na 6 między węzłem Radziszewo a węzłem Klucz prowadzone są roboty przy nawierzchni i odwodnieniu. W tym rejonie ruch może być spowolniony przez zawężenia. Do soboty do 7 rano w województwie łódzkim na A1 między węzłem Piątek a węzłem Kutno-Wschód zablokowany jest jeden pas ruchu. Kierowcy powinni uważać na zwężenie i możliwe spowolnienia. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
1: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Dowódca operacyjny rodzajów Sił Zbrojnych generał DF PIL. Doktor Ireneusz Nowak ocenił, że rosyjska rakieta, która spadła na Lubelszczyźnie, w 80% była wymierzona w Polskę. Według jego analizy trasy pocisku manewrującego nad Ukrainą wynika, że nie miał on celu alternatywnego na terytorium Ukrainy i zmierzał dokładnie tam, gdzie miał uderzyć. To ocena dotycząca kulistego uderzenia. Średnie miesięczne wynagrodzenie specjalistów i menedżerów wzrosło z 15 691 zł do 16 400 zł brutto. Największą dynamikę płac widać w obszarach sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa, zarządzania danymi i transformacji energetycznej. A w ubiegłym roku najwyższe wzrosty odnotowano w finansach, farmacji, prawie oraz SSCPO. W sektorze bankowości i ubezpieczeń średnie wynagrodzenie wyniosło 15 335 zł brutto miesięcznie, w IT 19 859 zł. A w branży inżynieryjnej, produkcyjnej i RD 12 852 zł. W sprzedaży i marketingu przeciętne wynagrodzenie specjalistów sięgnęło 16 448 zł, a na stanowiskach menedżerskich 20 000 zł brutto. Od dzisiaj kierowcy parkujący na części Pragi Południe, czyli Saskiej Kępie w rejonie ulicy Międzynarodowej oraz Woli, na Odolanach, muszą liczyć się z opłatami za postój. To kolejny etap rozszerzania strefy płatnego parkowania niestrzeżonego w Warszawie, a następne dzielnice dołączą do niej w połowie maja przyszłego roku. Na Saskiej Kępie przygotowano 900 miejsc parkingowych i 17 parkomatów, a na Odolanach 680 miejsc i 29 parkomatów. Mieszkańcy nowych stref mogą wykupić abonament rejonowy za 30 zł albo abonament obszarowy za 600 zł, a opłaty za postój obowiązują w dni robocze od 8 do 20. Marek Papszun powiedział, że przed meczem nigdy nie kontaktował się cyfrowo z sędziami prowadzącymi spotkanie, a po meczach zdarzają się emocje i przeprosiny za zachowanie. Trener Legii skomentował w ten sposób sprawę Adama Siemieńca, który pod koniec sezonu 2025-26 miał napisać do sędziego Arkadiusza Kamila Wójcika z pytaniem o ewentualne żółte kartki dla swoich zawodników zagrożonych pauzą. Komisja Ligi Ekstraklasy SA zajmie się kontaktami Siemieńca z sędziami, a przewodniczący komisji Jarosław Poturnicki zaznaczył, że sprawa nie ma charakteru korupcyjnego ani zarzutu manipulowania wynikiem. Papszun dodał, że trenerzy przed meczem nie powinni kontaktować się

0: sędziami w takich sytuacjach. Na Zakopiance, czyli drodze krajowej numer 7, dziś około 6:20 doszło do poważnego wypadku. Samochód dostawczy wypadł z drogi i wjechał do rowu przy jezdni w kierunku Zakopanego, a ranne są 3 osoby. Ruch odbywa się tylko jednym pasem i utworzył się już kilkukilometrowy korek. Utrudnienia potrwają co najmniej 2 godziny, czyli do około 8:30. Następny serwis za godzinę, a teraz gramy dla Was.
1: Słuchacie radia THT.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 9 do 11 w województwie opolskim na 4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Katowic kierowcy muszą liczyć się z placami przy wymianie uszkodzonych barier ochronnych. Od 8 do 15 w województwie śląskim na 1 między węzłem Knurów a Dębieńskiem w kierunku Ostrawy utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle od 9 do 19 na odcinku od węzła Zabrze Zachód do węzła Zabrze Północ w kierunku Łodzi także obowiązuje zwężenie. Słuchaj radia DHT i jedź bezpiecznie w szerokiej drogi.
1: Motoserwis. Słuchacie radia DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła dziewiąta. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W niedzielę w pobliżu polskiej granicy z Ukrainą doszło do zmasowanego ataku ze strony Rosji. Mieszkańcy regionu otrzymali alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, a Karol Nawrocki spędził dzień na Podkarpaciu podczas dożywotniego

0: Sprawdzono 4 i 5 września na próbie 1068 osób. Na początku września rząd przyjął autopoprawkę do projektu ustawy o najmie krótkoterminowym, która ma umożliwić gminom, wspólnotom i spółdzielniom tworzenie stref wolnych od takiej działalności w drodze uchwały. Google DeepMind wprowadziło narzędzie Alpha-Genome oparte na sztucznej inteligencji, które ma wspierać naprawę defektów w genach z użyciem DNA. Naukowcy mają nadzieję, że program zapoczątkuje nową erę medycyny spersonalizowanej. Narzędzie ma sprawić, że tworzenie nowego DNA i leczenie wad genetycznych stanie się bardziej realne. Jelena Rybakina po raz pierwszy w karierze została liderką rankingu WTA po sobotnim zwycięstwie nad Aryną Sabalenką 6-4, 5-7, 6-2 i sięgnięciu po trzeci wielkoszlemowy triumf. Sabalenka prowadziła w zestawieniu nieprzerwanie przez 107 tygodni, a Iga Świątek spadła z 8 na 9 miejsce. W rankingu Racetothe WTA Finals Świątek zajmuje 10. pozycje, a na czele są Rybakina i Sabalenka. W czołowej setce są jeszcze Maja Chwalińska na 26. miejscu, Magdalena Fręch na 57. i Magda Linette na 74. miejscu. Zaległy urlop trzeba wykorzystać najpóźniej do 30 września kolejnego roku, a termin dotyczy udzielenia urlopu, nie tylko złożenia wniosku. Pracodawca może jednostronnie wyznaczyć termin takich dni wolnych, a za niewykorzystanie urlopu w terminie grozi grzywna od 1000 do 30 tysięcy złotych. Po 30 września urlop nie przepada, bo roszczenie o niego przedawnia się co do zasady po 3 latach. W okresie wypowiedzenia pracodawca może zobowiązać pracownika do wykorzystania urlopu bieżącego i zaległego, a jeśli nie będzie to możliwe, wypłaci ekwiwalent pieniężny. Od 27 stycznia 2026 roku nowe przepisy wprost określają, że ekwiwalent ma być wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia za pracę. Takie mamy wiadomości, resztę dopisze muzyka Radia DHT.
1: Na każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu. To właśnie my.

0: uncovering it.
1: Home for electricity.
2: Słuchasz Tripla. Przebojów, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia.

A teraz na koniec programu taka wściekła zasiedleczki Polka Galopka, Polka Galopka, Polka Galopka. Hula tylko cztery pory, Kuba, Sobek, Wojtek, Solarz i ja, Wiercia, ani jeden Bobitka.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 10:00. Czas na serwis w Radiu DHT. Stany Zjednoczone są gotowe dostarczyć Iranowi paliwo jądrowe, jeśli kraj ten wstrzyma swój program wzbogacania uranu, oświadczył amerykański sekretarz energii Chris Wright. To propozycja przedstawiona w związku z irańskim programem nuklearnym. Warunkiem jest zatrzymanie wzbogacania uranu przez Iran. Wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej Cezary Tomczyk powiedział w TVN24, że mamy do czynienia z poważną eskalacją działań ze strony Rosji. Dodał, że obecna sytuacja to realizacja scenariuszy, przed którymi ostrzegała Polska Centralna Agencja Wywiadowcza. Przy granicy z Polską zrobiło się gorąco, a Tomczyk określił rosyjskie działania jako barbarzyńskie ataki. Zdjęcia satelitarne ujawniły, że w pobliżu rosyjskiej wsi Cymbułowo na zachodzie Rosji w kilka miesięcy powstała nowoczesna baza. Obiekt ma służyć do przeprowadzania ataków na Ukrainę przy użyciu dronów odrzutowych. Wcześniej pierwszym sygnałem zmian było pojawienie się ciężkiego sprzętu na gruntach rolnych. Prokurator generalny Ukrainy Rusłan Krawczenko zgłosił podejrzenie popełnienia przestępstwa przez szefa antykorupcyjnej agencji NABU, Semena Krywonosa. Krawczenko twierdzi, że Krywonos mógł dopuścić się fałszowania dokumentów urzędowych w celu uzyskania nienależnej korzyści majątkowej.

0: głosów. Razem z trzema innymi partiami lewicy blok ten uzyskał 51,3% i może liczyć na większość, czyli 183 mandaty w miejscowym jednoizbowym Riksdagu. Centroprawicowa koalicja premiera Ulfa Kristerssona zdobyła 46,8%, co przekłada się na 166 mandatów. W wyborach na listach partii znalazło się co najmniej 90 Polaków, a osoby bez obywatelstwa szwedzkiego mogą głosować tylko w wyborach do rad regionów i gmin. Wyłączamy newsroom, włączamy dobre brzmienia.
1: Radio DHT. Przeboje trzech pokoleń.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 11. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Nikt nie przewidział, że Europę może czekać gorszy scenariusz jak blokada cieśniny Ormus. A jednak jemeńscy rebelianci z ruchu Huti przejęli kontrolę nad cieśniną Bab al-Mandab, dzięki czemu w każdej chwili mogą sparaliżować światowy handel. Na razie mają znacznie bardziej perfidny plan – pogrążyć ekonomicznie Izrael. Wiele zależy jednak od tego, jak zachowa się Donald Trump. Od poniedziałku, 21 września, tramwaje pojadą nową trasą do Mistrzejowic, która połączy północno-wschodnie dzielnice Krakowa z centrum miasta. Nowe torowisko ma 4,5 km długości, a czas przejazdu do centrum ma skrócić się nawet o 12 minut. Na trasie powstały także tunel i wielopoziomowy węzeł przesiadkowy w okolicy Ronda Polsadu, a przed oficjalnym uruchomieniem linii w sobotę, 19 września, odbędzie się prezentacja dla mieszkańców. Nową trasą pojadą linie tramwajowe numer 9, 12 i 16, a inwestycja w formule partnerstwa publiczno-prywatnego kosztowała ponad 1,92 miliarda złotych. Po przeliczeniu 95% głosów w szwedzkich wyborach Partia Robotnicza Socjaldemokraci, Partia Lewicy, Partia Centrum i Partia Ochrony Środowiska mają razem 176 mandatów. A umiarkowana partia koalicyjna, Chrześcijańscy Demokraci, Liberałowie i Szwedzcy Demokraci 173 mandaty. Różnica między blokami wynosi 28,6 tysiąca głosów, a Urząd Wyborczy przekazał, że głosy oddane za granicą i przedterminowo zostaną doliczone najwcześniej w środę. Prognoza telewizji publicznej SVT i pracowni Vera Policy wskazała najbardziej prawdopodobny scenariusz jako 175 mandatów dla Lewicy.

0: Coraz większe jeziora za ich naturalne zapory mogą pękać, powodując gwałtowne powodzie i osuwiska. Autorzy opracowania podkreślają, że ograniczenie zanieczyszczeń, rozszerzenie monitoringu lodowców i rozwój systemów wczesnego ostrzegania mogą zmniejszyć zagrożenie. Radosław Sikorski w Kijowie powiedział, że gdyby Rosja zaatakowała Polskę, Polska i wszystkie kraje Sojuszu Północnoatlantyckiego pokonałyby ją dość szybko, bo mają przytłaczającą przewagę w siłach powietrznych. Do jego słów odniosła się rzeczniczka MSZ Federacji Rosyjskiej Maria Zacharowa, która na Telegramie nazwała je rusofobia mózgu. W nocy z soboty na niedzielę i w niedzielny poranek Rosja prowadziła zmasowany atak dronowy na Ukrainę. A po polskiej stronie zawyły syreny i mieszkańcy Lubelszczyzny oraz Podkarpacia dostali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Premier Donald Tusk zwołał specjalną odprawę z ministrami i szefami służb, mówiąc, że najbliższe tygodnie i miesiące będą okresem bardzo wzmożonych akcji ze strony Rosji i nie można wykluczyć eskalacji także na terytorium Polski. Koniec serwisu, czas na wasze ulubione kawałki.
1: It's Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Szpital Świętej Anny w Warszawie stanowczo zaprzecza, jakoby lekarz Dawid Kacprzyk był obecnie związany z ich placówką. Nie wiem, dlaczego on podaje w internecie, że jest inaczej, powiedziała w rozmowie z Wirtualną Polską Jolanta Wiśniewska, członkini zarządu spółki prowadzącej szpital. Cersanit Invest, spółka należąca do polskiego koncernu Cersanit S.A., poinformowała o czasowym zamknięciu swojego zakładu w obwodzie żytomierskim w Ukrainie. Decyzja ta została podjęta po rosyjskim ataku dronów, który poważnie uszkodził fabrykę. Według szacunków firmy, wznowienie produkcji będzie możliwe najwcześniej za 6 miesięcy. Litwa wstrzymała w niedzielę pracę międzynarodowego lotniska w Wilnie po doniesieniach o możliwym pojawieniu się drona w przestrzeni powietrznej kraju. W reakcji poderwano myśliwiec Sojuszu Północnoatlantyckiego z bazy w Szawlach, a starty i lądowania samolotów z Wilna zostały na krótko wstrzymane. Po identyfikacji okazało się, że podejrzany obiekt to stado ptaków, a alarm odwołano po niespełna godzinie. Narodowe Centrum Zarządzania Kryzysowego przekazało, że na pierwszych odczytach radarowych ślady ptaków i dronów mogą wyglądać podobnie. Prokurator generalny Ukrainy Rusłan Krawczenko zgłosił podejrzenie popełnienia przestępstwa przez szefa antykorupcyjnej agencji NABU, Semena Krywonosa. Krawczenko twierdzi, że Krywonos mógł dopuścić się fałszowania dokumentów urzędowych w celu uzyskania nienależnej korzyści majątkowej oraz fikcyjnej adopcji. A prezydent Wołodymyr Zełenski wezwał parlament do poparcia dymisji Krawczenki. We wtorek Krawczenko złożył rezygnację ze stanowiska prokuratora generalnego po tym, jak NABU przekazało, że w ukraińskiej prokuraturze działała siatka śledczych chroniących cyberprzestępcze call center. Według ustaleń NABU chodziło o około 500 central telefonicznych, a miesiąc protekcji wyceniano na minimum 7000 dolarów. Maria Zacharowa skomentowała słowa Radosława Sikorskiego określeniem rusofobia umysłu. Wicepremier powiedział w Kijowie, że w razie ataku Rosji Polska pokonałaby ją bardzo szybko, wskazując też na przewagę w lotnictwie i możliwość uderzeń w rafinerię. W nocy z soboty na niedzielę Rosja zaatakowała w pobliżu granicy polsko-ukraińskiej, a jeden z dronów uderzył w pociąg relacji Kijów-Warszawa. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych przekazało później, że nie odnotowano naruszenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Newsroom odpoczywa, studio emisyjne budzi się do życia, kolejne wiadomości za godzinę.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: minęła 13. W radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Generał Roman Polko ostrzega, że Polska powinna być przygotowana na paraliżujące uderzenia Rosji, czyli zmasowaną dywersję wymierzoną w infrastrukturę krytyczną. Jako przykłady wskazuje paraliż serwerów bankowych i uszkodzenia sieci energetycznej, które mogłyby wywołać w kraju ogromny chaos. Generał ocenia też, że ośrodek prezydencki powinien wykorzystywać swoje atuty w relacjach z Donaldem Trumpem, a ośrodek premierowski działa w innym kierunku. Wspomina również o systemie rozpoznania Barbara, który wykrywa cele na ponad 300 km w głąb terytorium sąsiada oraz o tym, że większość takich rozwiązań wciąż istnieje głównie na papierze. Serdar Denis przez 11 miesięcy stosował Ozempic za zgodą lekarza, by leczyć cukrzycę typu 2 i schudnąć. Lek zawiera semaglutyd, który hamuje apetyt i tempo opróżniania żołądka. Mężczyzna opisał, że jego apetyt całkowicie znikał, a po odstawieniu leku cieszył się z zakończenia terapii. W trakcie kuracji jego waga zmieniała się od 125,2 kg w lutym do 113,9 kg w grudniu. A dawkę zwiększano kolejno do 0,5 mg, 1,0 mg i na próbę do drugiej 0 mg. Badanie Harvard Study of Adult Development wskazuje na związek między długowiecznością a jakością relacji, a nie przede wszystkim z genami. Gerontolożka Zora Benhamow wyjaśnia, że sposób starzenia się zależy w mniejszym stopniu od dziedziczności, niż wielu osobom się wydaje. Z najnowszego sondażu CBS News wynika, że zwolennicy Partii Demokratycznej oddadzą swój głos w wyborach połówkowych przede wszystkim po to, by sprzeciwić się Donaldowi Trumpowi. Nie kieruje nimi wsparcie dla programu demokratów, lecz chęć wyrażenia sprzeciwu wobec prezydenta. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w rozmowie dla brytyjskiej telewizji publicznej nie wykluczył, że Rosja mogła umyślnie wziąć na celownik pociąg, który wiózł dyplomatów z Kijowa do Polski. Powiedział też, że popiera pomysł, aby Sojusz Północnoatlantycki zestrzeliwał rosyjskie drony na terytorium Ukrainy, zanim wtargnął na teren sąsiadów. To oznaczałoby działanie jeszcze przed przekroczeniem granicy przez bezzałogowce. To były wiadomości Radia DHT.
1: You are listening to hits of three generations on

Minęła 14. Czas na serwis w Radiu DHT. Branża piwowarska szacuje, że całkowity zakaz reklamy piwa, proponowany w projektach legislacyjnych, może przynieść co najmniej 700 milionów złotych bezpośrednich kosztów gospodarczych rocznie. Skutki mają odczuć nie tylko browary, ale też media, kluby sportowe, gastronomia i firmy z całego łańcucha dostaw. Propozycje nowych ograniczeń pojawiają się w czasie, gdy sprzedaż piwa alkoholowego mocno spada, a rośnie segment piw bezalkoholowych. Z badania zleconego przez branżę wynika, że prawie 60% respondentów sprzeciwia się zakazowi reklamy piwa 0%. Radosław Sikorski ostro zareagował na sugestię Rafała Leśkiewicza, że Karol Nawrocki może nie przyjąć kandydatury Piotra Łukasiewicza na ambasadora Polski w Ukrainie. Szef polskiej dyplomacji napisał, że prezydent nie ma prawa wybrzydzać wobec kandydatów zaaprobowanych przez Sejmową Komisję do Spraw Zagranicznych. Dodał też, że prezydent nie ma prawa odmawiać zaprzysiężenia sędziów wybranych przez Sejm. W swoim wpisie stwierdził również, nie jesteście ani biurem kadr Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ani dworem Króla Słońca. Tenzin prezentuje podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach szeroką gamę uzbrojenia Hetzler Koch i Mossberg, amunicję antydronową Selier Bellot oraz rozwiązania z obszaru walki elektronicznej, systemy bezzałogowe i zaawansowaną optoelektronikę. Tegoroczna obecność spółki nam SPO przypada w roku jubileuszu lecia działalności. Wojsko zlokalizowało i podjęło z Morza Bałtyckiego drona w rejonie plaży w Rusinowie koło Jarosławca. Szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że wstępne oględziny wskazują na rosyjski dron wojskowy. A pułkownik Jacek Goryszewski ocenił, że to najprawdopodobniej bezzałogowy statek powietrzny typu Gerbera. Na miejscu służby zabezpieczają teren i sprzęt, a dron ma zostać zbadany pod kątem radioaktywności, po czym saperzy sprawdzą, czy nie przenosił głowicy bojowej. Pułkownik Goryszewski dodał, że obiekt najprawdopodobniej przydryfował z wód międzynarodowych na polskie wody, a od 31 lipca systemy nie zaobserwowały naruszenia przestrzeni powietrznej. Sąd Okręgowy w Katowicach utrzymał w mocy decyzję o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec Radosława Piesiewicza, szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zażalenie złożył Jędrzej Kupczyński, pełnomocnik prezesa PKOL, a po ogłoszeniu decyzji potwierdził, że Piesiewicz pozostanie w areszcie. Piesiewicz został zatrzymany w związku ze śledztwem w sprawie afery Zonda Crypto. A prokuratura zarzuca mu powoływanie się na wpływy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz przyjęcie zegarka o wartości blisko 170 tysięcy złotych. Drugie zarzucane mu przestępstwo dotyczy zaspokajania wierzycieli kosztem innych wierzycieli. A w poniedziałek Polski Komitet Olimpijski ma podjąć uchwałę w sprawie odwołania Piesiewicza z funkcji i powołania nowego prezesa. Kolejny serwis za godzinę, zostańcie z nami.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 15. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Wołodymyr Zełenski chce podczas wizyty w Nowym Jorku od 21 do 23 września spotkać się z Donaldem Trumpem. Prezydent Ukrainy zamierza poruszyć temat ewentualnego zawieszenia broni z Rosją na morzu i w obszarze energetyki. To właśnie te rozmowy mają być jednym z głównych punktów jego pobytu w Nowym Jorku. Liderzy europejskich państw odnieśli się do rosyjskiego ostrzału pociągu w pobliżu granicy Ukrainy z Polską. Szef francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Jean-Noël Barrot mówi o próbie podziału Europy, a były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson o pokrętnej logice Putina. Ostrzał wywołał reakcję europejskich polityków, którzy komentują go jako kolejny rosyjski atak w pobliżu polskiej granicy. 71% badanych sprzeciwia się zakazowi sprzedaży piwa bezalkoholowego, a 57% uważa, że jego reklama powinna pozostać dozwolona. Badanie SW Research pokazuje, że Polacy wyraźnie odróżniają piwo bezalkoholowe od napojów zawierających alkohol i nie chcą obejmowania go takimi samymi ograniczeniami. Związek Browary Polskie ocenia wyniki jako ważny głos w dyskusji nad zmianami ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Mars zmniejszył bezwzględną emisję gazów cieplarnianych w całym swoim łańcuchu wartości o 6,4%, co firma określa jako największą redukcję w swojej historii. Łącznie emisje są niższe o 16,9% wobec poziomu bazowego z 2015 roku, mimo że działalność firmy wzrosła o około 75%. Mars zainwestował też w ciągu 5 lat około 5 200 000 dolarów w odporność upraw orzeszków ziemnych. A w latach 2020 do 2030 przeznacza 20 milionów dolarów na działania przy produkcji ryżu. W Polsce Mars, PepsiCo i Adm uruchomiły program rolnictwa regeneratywnego dla 24 rolników na ponad 5450 hektarów. A Mars podpisał też umowy na ponad 100 projektów solarnych w Polsce i 3 nowe projekty solarne w Teksasie. Leszek Jarzdzewski relacjonuje, że w nocy z soboty na niedzielę podróżował pociągiem z Kijowa z Borisem Johnsonem, gdy nadleciały rosyjskie drony, a skład zatrzymał się około 4 polskiego czasu blisko granicy. Jak mówi, pasażerowie szykowali się do ewakuacji po ostrzeżeniu przeciwlotniczym, ale ostatecznie pociąg pojechał dalej i bezpiecznie przekroczył granicę. Po przejeździe pojawiły się informacje o atakach, a Jarzdzewski podkreślił, że nie wiadomo było, czy uderzono w pociąg pasażerski, czy towarowy. Dodał, że działania Rosji mają zastraszać i zniechęcać do wyjazdów oraz wysyłania pomocy, a odpowiedzią powinno być podwojenie wysiłków. Tyle wiadomości, wracamy do muzyki w Radiu DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 15 w województwie opolskim na 4 między węzłem Opole Południe a węzłem Krapkowice w kierunku Katowic kierowcy muszą liczyć się z pracami przy wymianie barier ochronnych. Równolegle do 18 na odcinku między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w tym samym kierunku trwają roboty przy moście, więc ruch jest tam wyraźnie spowolniony. Do 19 w województwie śląskim na 1 między węzłem Zabrze Zachód a węzłem Zabrze Północ w stronę Łodzi utrzymuje się zwężenie jezdni. W tej samej części regionu do 23 na 4 między Zakatowicami prowadzone jest koszenie pasa drogowego, a kierowcy jadą raz prawym, raz lewym pasem oraz muszą uważać na drogi zbiorcze i węzły w obu kierunkach. Od 15 do jutra do 15 w województwie podlaskim na S61 między węzłem Kolno a węzłem Stawiski obowiązuje ograniczenie prędkości do 90 km na godzinę. To utrudnienie potrwa najdłużej z dzisiejszych zgłoszeń. Do jutra do 21 w województwie lubuskim na DK24 między Skwie a Krzeszycami prowadzone są cząstkowe remonty nawierzchni. Na odcinku DK24 A przy 1 o 400 po lewej stronie trzeba spodziewać się zwężenia i ostrożnej jazdy. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Ihor Obolenski, dowódca drugi Korpusu Gwardii Narodowej Chartia, powiedział, że na niektórych odcinkach frontu w Ukrainie walki przeniosły się pod ziemię. Dodał, że siły ukraińskie okazują się tam skuteczniejsze od rosyjskich. Według niego Ukraińcy prowadzą ataki i operują dronami z podziemnych kryjówek. Marian Kmita został wybrany na pełniącego obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego i do końca kadencji będzie zastępował Radosława Piesiewicza. Decyzję podjął osobowy zarząd podczas poniedziałkowego posiedzenia, a Kmita był jedynym kandydatem i otrzymał 43 głosy. Funkcję będzie pełnił do kwietnia 2027 roku. W tym czasie ma kierować komitetem w trudnej sytuacji finansowej i dopilnować spraw związanych z wysyłaniem sportowców na zawody. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na Jeronimo Martins Polska karę w wysokości 525-535-050 zł za koordynowanie zmowy na rynku pracy. Ukarane zostały też 29 firm transportowych oraz osoby fizyczne, a łączne kary przekroczyły 570 milionów złotych. Według urzędu zmowa ograniczała kierowcom możliwość zmiany pracodawcy i ustalania wyższych wynagrodzeń, a Jeronimo Martins Polska aktywnie ją koordynował, egzekwował i pośredniczył w niej. Decyzja nie jest prawomocna i ukaranym podmiotom przysługuje odwołanie do sądu. Przywódcy Szkocji, Walii i Irlandii Północnej podpisali memorandum o współpracy na rzecz zmian konstytucyjnych, silniejszej gospodarki i rozwoju własnych zasobów energetycznych. W dokumencie podkreślili też swoje stanowisko wobec przyszłości tych krajów i relacji z Unią Europejską, a także stwierdzili, że czas Westminsteru dobiega końca. John Swinne, Hruna Pjorvert i Michelle O'Neill zaznaczyli, że każdy naród ma sam decydować o swojej przyszłości, a rząd Wielkiej Brytanii powinien przygotować się do zmian konstytucyjnych w każdej jurysdykcji. Spotkanie odbyło się w czasie, gdy po raz pierwszy Szkocją, Walią i Irlandią Północną kierują politycy wywodzący się z ugrupowań nacjonalistycznych. Episkopat ogłosił nowe zasady dotyczące posługi katechisty w Kościele katolickim w Polsce, otwierając ją dla kobiet i mężczyzn. Katechista ma być osobą świecką ze stałą posługą w Kościele, działającą przede wszystkim w parafii i wspólnotach. A jego zadania obejmą m.in. przygotowanie rodziców i chrzestnych do chrztu, wsparcie katechetów oraz pomoc przy przygotowaniu dzieci do pierwszej komunii świętej i młodzieży do bierzmowania. Od 18 września 2026 roku w całej Polsce będą obowiązywać jednolite wymogi dla kandydatów. Ukończone 25 lat, przyjęty sakrament bierzmowania, dobra opinia, dojrzałość oraz umiejętność współpracy. Kandydaci będą musieli przejść formację obejmującą 4 obszary i praktyki pod opieką wyznaczonych osób, a szczegółowy zakres obowiązków ma zależeć od decyzji biskupa i potrzeb diecezji. Następny serwis już za godzinę, a teraz gramy dalej.
0: Hity niekoniecznie na czasie. Radio DHT.

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. 3 pokolenia. Radio DHT.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie opolskim na 4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Katowic-Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami po remoncie elementów mostu. Równolegle na tym samym odcinku potrwa wymiana barier ochronnych aż do jutra do 13. Do 19 w województwie śląskim na 1 między węzłem Zabrze Zachód a węzłem Zabrze Północ w kierunku Łodzi utrzymuje się zwężenie jezdni. W tej samej części regionu do 23 na 4 między za Katowicami prowadzone jest koszenie pasa drogowego, a roboty zajmują miejscami prawy lub lewy pas oraz drogi zbiorcze i węzły. Do jutra do 21 w województwie lubuskim na DK24 między Skwie a Krzeszycami trwa remont cząstkowy na wierzchni na odcinku DK24, a przy 1U400 po lewej stronie. Kierowcy powinni uważać na miejscowe zawężenia i spowolnienie ruchu. Do środy do 16 w województwie świętokrzyskim na S74 między Ostrowcem Świętokrzyskim a Opatowem prowadzone są prace drogowe. Na trasie trzeba spodziewać się ograniczeń prędkości i możliwych chwilowych spowolnień. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis. Muzyka na każdą pogodę.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 17. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Generał Roman Polko mówi, że Polska jest celem rosyjskiego ostrzału i że wszyscy, od rządzących po zwykłych obywateli, muszą przestawić myślenie na stan wojny. Podkreśla, że nie chodzi o wojnę hybrydową, lecz po prostu o wojnę. Dodaje, że ludzie nie powinni oczekiwać scenariusza z bombami spadającymi na miasta i jednostkami pancernymi stojącymi na granicy. Donald Tusk zwołał dziś spotkanie z udziałem ministrów, dowódców Wojska Polskiego i służb, aby omówić kolejne działania dotyczące wzmocnienia bezpieczeństwa granic. Premier powiedział, że to kolejne takie spotkanie w ostatnim czasie. A w niedzielę odbyła się już odprawa z ministrami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Obrony Narodowej oraz dowództwem służb. Donald Tusk ocenił też, że najbliższe tygodnie i miesiące będą okresem bardzo wzmożonych akcji ze strony Rosji i nie wykluczył eskalacji na terytorium Polski. Dodał, że Rosjanie używają groźniejszego niż dotychczas sprzętu, w tym dronów odrzutowych, których zasięg i precyzja są niepokojące. Rzecznik Karola Nawrockiego odpowiedział ministrowi Sikorskiemu, że to premier Tusk nie pozwolił mu porozumieć się z prezydentem w sprawie ambasadorów. Wcześniej trwało przerzucanie się odpowiedzialnością między resortem dyplomacji a kancelarią prezydenta za brak porozumienia w tej kwestii. Spór dotyczy ustalenia, kto odpowiada za impas w rozmowach o ambasadorach. Ukraiński operator kolejowy zasugerował, że celem ataku rosyjskiego drona niedaleko stacji Jagodzin mógł być Boris Johnson. Były premier Wielkiej Brytanii zajmuje jedno z czołowych miejsc na kremlowskiej liście zachodnich wrogów. Powodem ma być jego wczesne i zdecydowane poparcie dla obrony Ukrainy. Śledztwo w sprawie zonda Crypto obejmuje już zarzuty wobec 5 osób, a wszystkie trafiły do aresztu. Klienci zgłosili setki milionów złotych strat, a sprawa dotyczy także upadłości estońskiego operatora giełdy i zaginięcia jej założyciela. Nową dynamikę nadała jej współpraca byłego szefa Platformy Przemysława Krala z prokuraturą. Wątek obejmuje też podejrzane przepływy pieniędzy do osób i instytucji związanych z prawicą. Z newsroomu Radia DHT tyle, przed nami kolejne przeboje trzech pokoleń.
0: Muzyka na każdą pogodę.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie opolskim na 4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Katowic kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami po remoncie elementów mostu. Równolegle na tym samym odcinku potrwa wymiana barier ochronnych aż do jutra do 13. Do 19 w województwie śląskim na 1 między węzłem Zabrze Zachód a węzłem Zabrze Północ w kierunku Łodzi utrzymuje się zwężenie jezdni. W tej samej części regionu do 23 na 4 między za Katowicami prowadzone jest koszenie pasa drogowego, a roboty zajmują miejscami prawy lub lewy pas oraz drogi zbiorcze i węzły. Do jutra do 21 w województwie lubuskim na DK24 między Skwie a Krzeszycami trwa remont cząstkowy nawierzchni na odcinku DK24, a przy 1U400 po lewej stronie. Kierowcy powinni uważać na miejscowe zawężenia i spowolnienie ruchu. Do środy do 16 w województwie świętokrzyskim na S74 między Ostrowcem Świętokrzyskim a Opatowem prowadzone są prace drogowe. Na trasie trzeba spodziewać się ograniczeń prędkości i możliwych chwilowych spowolnień. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 18. Czas na serwis w Radiu DHT. Prezydent zgodził się na odwołanie generał brygady Radosława Jaworskiego ze stanowiska komendanta Służby Ochrony Państwa. W styczniu Marcin Kierwiński zawiesił go w pełnieniu obowiązków, między innymi za zatrudnienie funkcjonariusza skazanego za jazdę po pijanemu. Jaworski nie może wykonywać obowiązków komendanta. Donald Trump ogłosił, że Ukraina zgodziła się nie uderzać na rosyjskie obiekty energetyczne, a Rosja również przyjęła takie zobowiązanie. Prezydent Stanów Zjednoczonych napisał też, że wzrost cen oleju napędowego w Stanach Zjednoczonych wynika głównie z wojny Rosji z Ukrainą, a nie z wojny z Iranem. W ubiegłym tygodniu średnia krajowa cena oleju napędowego w Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy w historii przekroczyła $6 za galon. Reuters ocenia, że najnowszy skok cen paliw zwiększa presję inflacyjną przed wyborami połówkowymi w listopadzie. Władysław Kosiniak-Kamysz opublikował w serwisie X zdjęcie rosyjskiego drona wyłowionego w poniedziałek z Bałtyku koło Jarosławca. Napisał, że wiadomo już coraz więcej o przejętym obiekcie i zaapelował o wyjątkową ostrożność w komentarzach oraz analizach. Dodał, że na zdjęciu widać właściwy obiekt. Donald Trump Jr. miał korzystać z wesela finansowanego z pieniędzy powiązanych z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Bokserskim, któremu przewodzi Kremijow. Według ustaleń dziennikarzy były członek gangu motocyklowego Nocne Wilki miał wydać setki tysięcy dolarów na wynajęcie wyspy, pokaz fajerwerków i przygotowanie trzydniowego wesela. A środki miały pochodzić z konta w Dubaju powiązanego z tą organizacją. Rzecznik Donalda Trumpa Jr. nie zaprzeczył, że Kremijow finansował część uroczystości, a przedstawiciel Erica Trumpa powiedział, że nie zna Kremijowa. Informacje o finansowaniu wesela wzbudziły zaniepokojenie ekspertów zajmujących się bezpieczeństwem narodowym, którzy wskazują na możliwy konflikt interesów przy takiej przysłudze wobec syna urzędującego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Pielęgniarki pracujące w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i zajmujące się leczeniem ran mają dostać nowe uprawnienia do samodzielnego podawania, ordynowania i wystawiania recept na lidokainę w postaci roztworu do wstrzykiwań. Dziś mogą podać ten lek tylko na zlecenie lekarza, a po zmianie nie będzie to konieczne przy świadczeniach związanych z leczeniem ran. Lidokaina ma służyć do miejscowego znieczulenia podczas oczyszczania i opracowywania ran, co ma zmniejszyć ból pacjentów i ułatwić dostęp do świadczeń. Jeśli rozporządzenie zostanie przyjęte, nowe przepisy wejdą w życie 14 dni po ogłoszeniu. Tak brzmiały informacje Radia DHT. Czas na muzykę.
0: Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 19. Zapraszam na Wiadomości Radia DHT. Wołodymyr Zełenski napisał, że Ukraina nie jest przekonana, iż Rosja jest gotowa przestrzegać jakiegokolwiek porozumienia. Zapewnił jednocześnie, że jeśli Rosja powstrzyma się od ataków na ukraińską infrastrukturę energetyczną, Ukraina również wstrzyma ostrzał. To odpowiedź na oświadczenie Donalda Trumpa, a Zełenski oczekuje konkretów. Straż Graniczna zatrzymała ciężarówkę typu chłodnia na autostradzie A2 za punktem poboru opłat w Nagradowicach pod Poznaniem i znalazła w części ładunkowej 35 migrantów. Na miejsce wezwano pozostałe służby, a jedna z osób wymagała pomocy medycznej. Policjanci zabezpieczali działania Straży Granicznej, a na czas akcji zamknięto wjazd na parking. Wszystkich zatrzymano, a Straż Graniczna prowadzi czynności służbowe. Doktor habilitowany Sławomir Cudak, który ma pełnić obowiązki rektora komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, zwrócił się do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego w sprawie posłanki Prawa i Sprawiedliwości Marii Kurowskiej. Od kilku dni blokuje ona dostęp do jego gabinetu na uczelni. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek ocenił, że posłanka pomyliła mandat parlamentarzysty z rolą partyjnego ochroniarza. Wśród ludzi Mateusza Morawieckiego doszło do sporu w sprawie Akademii Wymiaru Sprawiedliwości i Obrony Człowieka Zbigniewa Ziobry. Część posłów Rozwoju Plus uważa, że w tej sprawie należy iść ramię w ramię z PiS. Inni oceniają całą historię jako cyrk, ale przyznają, że są między młotem a kowadłem. Ministerstwo Sprawiedliwości złożyło zawiadomienie do prokuratury w sprawie posła Rozwoju Plus Janusza Cieszyńskiego po interwencji poselskiej w resorcie. Według ministerstwa w piątek miał on zabrać z siedziby resortu dokumenty z akt postępowania dotyczącego sprawy Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, w tym zarządzenia opublikowane potem na X. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek ocenił to jako jawne bezprawie. A wiceministra Maria Eichhardt poinformowała też o osobnym zawiadomieniu dotyczącym ujawnienia chronionych danych wrażliwych funkcjonariuszy Służby Więziennej. Resort podał, że sprawa dotyczy kopii 3 notatek i brakującej kopii zarządzenia ministra sprawiedliwości. A opisane działanie może wypełniać znamiona występku z artykułu 276 Kodeksu Karnego. Kolejna porcja wiadomości o pełnej godzinie. Teraz zapraszamy na relaks przy dobrej muzyce.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Rzecznik Praw Obywatelskich zajmie się sprawą pani Marioli, która spędziła blisko 11 miesięcy w areszcie w związku z nieprawidłowościami przy licencji na fajerwerki. Jej syn jest nadal ścigany europejskim nakazem aresztowania. Sprawa trafiła do rzecznika po publikacji Onetu. Donald Trump napisał, że kraje, które w żaden sposób nie pomogły Stanom Zjednoczonym, powinny zwrócić im pieniądze, gdy ta oszukańcza wojna się skończy. PiS odniósł do wojny przeciwko Iranowi. Nie wskazał, o które państwa chodzi ani za co miałyby oddać pieniądze Stanom Zjednoczonym. Amerykański oficer zameldował Pentagonowi: jestem ranny, przemieszczam się, Bóg jest dobry po tym, jak jego myśliwiec został zestrzelony nad Iranem. Wspomina, że z połamanym kręgosłupem i uzbrojony jedynie w pistolet przez 50 godzin ukrywał się przed irańskimi bojownikami, czekając na ratunek. Opisuje to jako najbardziej przerażającą rzecz, jaką kiedykolwiek widział. Unijne sankcje na Rosję zostały przedłużone tylko o tydzień, a Słowacja i Francja domagają się usunięcia z listy sankcjonowanych osób i podmiotów dwóch rosyjskich oligarchów. To właśnie spór o te nazwiska ma blokować dłuższe przedłużenie restrykcji. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, państwa Unii Europejskiej będą musiały wrócić do rozmów w sprawie dalszego obowiązywania sankcji. Polska planuje coraz lepiej przygotowywać się na prowokacje ze strony Rosji, zapowiedział minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Powiedział, że Polska jest w szarej strefie sytuacji kryzysu i trzeba to doprecyzować. Dodał, że szybko mają powstać plany działań wszelakich. To koniec serwisu, a na antenie DHT startuje nowy przebojowy zestaw.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 21. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Kolejny rosyjski atak hybrydowy przy granicy z Polską wywołał obawy w Europie. W Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckim wciąż dominuje strach, że zdecydowana reakcja może sprowokować Władimira Putina do otwartego ataku. Niektórzy dyplomaci mówią o niemocy i paraliżu decyzyjnym tych instytucji. Wysoki rangą europejski urzędnik do spraw obrony ostrzega, że jeśli nie zostaną podjęte działania, sytuacja może się znacznie pogorszyć. Radosław Sikorski powiedział, że liczy na prezydenta Nawrockiego w sprawie wsparcia wojskowego Amerykanów w Polsce i utworzenia stałej bazy. Szef resortu dyplomacji dodał, że prezydent jest przedstawicielem ruchu MAGA na Polskę i przyjaźni się z Donaldem Trumpem. Sikorski ocenił, że Nawrocki na pewno to załatwi. Na tym dronie są rosyjskie napisy. Jest zabezpieczony, będziemy go bardzo wnikliwie badać, oświadczył w TVN24 minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, komentując sprawę drona znalezionego w Polsce. Minister zapowiedział także strzelanie do ewentualnych rosyjskich maszyn. Czy Rosjanie są w stanie posunąć się jeszcze dalej niż do tej pory? Na pewno są w stanie, ocenił. Bundeswehra nie zdołała obsadzić wszystkich stanowisk w brygadzie na Litwie mimo zgłoszeń ochotników, dlatego w niektórych przypadkach będą stosowane obowiązkowe przeniesienia. Niemieckie Ministerstwo Obrony podaje, że od maja do jednostki zgłosiło się dobrowolnie ponad 2500 żołnierzy, a obecnie obsadzonych jest około 80% stanowisk. Brakuje przede wszystkim logistyków i specjalistów od technologii informacyjnych, a rozważane są też krótsze oddelegowania, system rotacyjny i krótkoterminowe pobyty służbowe. Boris Pistorius zapewnił, że brygada osiągnie pełną gotowość pod koniec 2027 roku, a stałe bazy jednostki powstają w Rudnikach i Rukli. Publiczne budynki przejdą modernizację energetyczną, a wsparcie trafi m.in. do jednostek Krajowej Administracji Skarbowej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz szkół wyższych. Najwięcej, bo 36 projektów, zrealizują jednostki Krajowej Administracji Skarbowej. 11 dotyczy uczelni, 9 Straży Pożarnej, a 7 Policji. Inwestycje obejmą ocieplanie i modernizację budynków, unowocześnienie ogrzewania i wentylacji, wymianę oświetlenia oraz montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii i systemów do kontroli zużycia energii. Resort zapowiedział też kolejny nabór wniosków w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko, który ma rozpocząć się pod koniec września. Wracamy do grania, kolejny serwis Radia DHT już niedługo.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 22. Czas na serwis w Radiu DHT. W związku z wypadkiem, do jakiego doszło na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych, minister infrastruktury Dariusz Klimczak poinformował, że pierwsze propozycje zmian w prawie trafią na najbliższe posiedzenie rządu. Chodzi między innymi o wdrożenie systemów typu RedLicht. Policja w Turcji zatrzymała 47 osób podczas nalotów na bary i domy aktywistów LGBT+ w 12 prowincjach. Akcję prowadzono pod hasłem Moja rodzina jest bezpieczna, a w Stambule zatrzymano 26 osób, zaś w Ankarze 21. Władze zablokowały też kilka stron internetowych i kont w mediach społecznościowych powiązanych z organizacjami LGBT+ oraz wszczęły postępowanie wobec 160 osób i organizacji na terenie całego kraju. Organizacja Chaos GL poinformowała, że służby zabrały też sprzęt cyfrowy, środki odurzające, przemycane napoje alkoholowe i broń. Rada Nadzorcza Polskiego Standardu Płatności powołała Piotra Puchalskiego na stanowisko prezesa zarządu, a funkcję obejmie 11 stycznia 2027 roku. Zastąpi Dariusza Mazurkiewicza, który przez niemal 10 lat rozwijał markę Blik. Piotr Puchalski obecnie jest dyrektorem zarządzającym pionu bankowości detalicznej i biznesowej w BNP Paribas. A wcześniej przez 16 lat był związany z bankiem i przewodniczył Radzie Nadzorczej Polskiego Standardu Płatności. Spółka zapowiada dalszy rozwój nowych usług, umacnianie współpracy z bankami i partnerami oraz ekspansję na rynki europejskie. Bellona złożyła w Komendzie Głównej Norweskiej Policji zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez koncern paliwowy Equinor w związku z możliwymi rażącymi i systematycznymi naruszeniami prawa pracy przy inwestycjach na wyspie Melkoela. Zawiadomienie obejmuje też 4 osoby ze ścisłego kierownictwa spółki, w tym prezesa Andersa Opedala. Organizacja wskazuje na narażanie pracowników na substancje chemiczne, w tym zatrucie 7 osób benzenem oraz na poważny wypadek z kwietnia 2025 roku. Podczas pracy na wysokości. Bellona osobno zarzuca firmie odwet wobec osób zgłaszających nieprawidłowości, a większość pracowników objętych tymi sprawami to Polacy. Dariusz Matecki sforsował płot Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, a funkcjonariusze przekonali go, by opuścił teren uczelni i uchylili mu bramę, przez którą wyszedł na zewnątrz. Policja ma wszcząć przeciwko parlamentarzyście postępowanie z artykułu 193 kodeksu karnego dotyczącego naruszenia miru domowego, za co grozi rok więzienia. Poseł wcześniej ostrzegał policjantów, że ma immunitet i nie można naruszać jego nietykalności cielesnej. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek oczekuje od Senatu Akademii przedstawienia w ciągu 14 dni harmonogramu wyboru nowego rektora komendanta. W Radiu DHT kończymy wiadomości, zostajemy z Wami przy muzyce.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 23. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Na policję złożono zawiadomienie dotyczące norweskiego koncernu paliwowego Equinor, którego pracownicy mieli być narażeni na kontakt z trującymi substancjami. W zgłoszeniu wskazano też, że firma miała bagatelizować takie sygnały i podejmować środki odwetowe wobec osób alarmujących o nieprawidłowościach. Większość zatrudnionych objętych sprawą to obywatele Polski. Ministerstwo Sprawiedliwości skierowało do Prokuratury Krajowej zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez posła Rozwoju Plus Janusza Cieszyńskiego. Resort twierdzi, że podczas interwencji poselskiej w jego siedzibie polityk wyniósł dokumenty będące częścią akt prowadzonego postępowania, w tym kopię trzech notatek. Wiceminister Sprawiedliwości Maria Eichardt przekazała też, że Cieszyński miał ujawnić chronione dane wrażliwe funkcjonariuszy, a osobne zawiadomienie w tej sprawie złożyła dyrektor generalna Służby Więziennej. Janusz Cieszyński odpowiedział, że wszystkie dane funkcjonariuszy zostały zanonimizowane, a w sprawie zaginionej decyzji wskazał, że resort przekazał mu jej ksero. Lotnisko w Katanii w poniedziałek wieczorem wstrzymało przyloty i odloty, a ograniczenia mają obowiązywać do wtorku do 10. Z powodu aktywności ETNY część lotów może zostać odwołana lub zmieniona, a zakłócenia mogą dotyczyć także innych lotnisk w regionie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych za pośrednictwem systemu Odyseusz zaleca podróżnym sprawdzanie statusu połączeń na stronie lub w aplikacji przewoźnika oraz kontakt z linią lotniczą. W razie odwołania lotu resort sugeruje rozważenie podróży z innych lotnisk, m.in. w Palermo, Trapani, Comiso, Regio Calabria, Lamezia Terme lub na Malcie. Węgierski rząd przedstawił nowy projekt zmian w przepisach dotyczących osób LGBT+, a gabinet Petera Madziara zapowiada, że ma on dostosować prawo do wymogów Unii Europejskiej. Zgodnie z projektem zakazane miałyby być treści, które mogą poważnie zaszkodzić fizycznemu, psychicznemu, intelektualnemu, emocjonalnemu lub moralnemu rozwojowi dzieci. W kwietniu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że ustawa przyjęta w 2021 roku jest niezgodna z prawem Unii Europejskiej i narusza m.in. zasadę niedyskryminacji ze względu na orientację seksualną oraz prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Madziar zasygnalizował też, że rząd rozważa nowelizację ustawy z 2020 roku, która ogranicza prawo do adopcji wyłącznie do małżeństw i uniemożliwia adopcję dzieci przez pary jednopłciowe. Rząd omówił w poniedziałek z ministrami oraz dowódcami Wojska Polskiego i służb kolejne działania dotyczące wzmocnienia bezpieczeństwa granic. Radosław Sikorski powiedział w TVN24, że Polska odpowie na rosyjską eskalację nie prowokująco, ale poważnie. A wśród możliwych działań wymienił ochronę ludności, wzmocnienie infrastruktury granicznej, współpracę służb i ewentualne zmiany prawne. Donald Tusk mówił wcześniej, że najbliższe tygodnie i miesiące będą okresem bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej i nie wykluczył, że eskalacja może dotyczyć także polskiego terytorium. W niedzielę rano w pobliżu granicy z Polską odnotowano 2 uderzenia dronów, a w poniedziałek Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że wojsko podjęło z morza drona w rejonie Rusinowa koło Jarosławca. Informacje podamy ponownie za godzinę, a tymczasem niech gra muzyka.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie opolskim na 4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Katowic-Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami po remoncie elementów mostu. Równolegle na tym samym odcinku potrwa wymiana barier ochronnych aż do jutra do 13. Do 19 w województwie śląskim na 1 między węzłem Zabrze Zachód a węzłem Zabrze Północ w kierunku Łodzi utrzymuje się zwężenie jezdni. W tej samej części regionu do 23 na 4 między za Katowicami prowadzone jest koszenie pasa drogowego, a roboty zajmują miejscami prawy lub lewy pas oraz drogi zbiorcze i węzły. Do jutra do 21 w województwie lubuskim na DK24 między Skwie a Krzeszycami trwa remont cząstkowy nawierzchni na odcinku DK24, a przy 1U400 po lewej stronie. Kierowcy powinni uważać na miejscowe zawężenia i spowolnienie ruchu. Do środy do 16 w województwie świętokrzyskim na S74 między Ostrowcem Świętokrzyskim a Opatowem prowadzone są prace drogowe. Na trasie trzeba spodziewać się ograniczeń prędkości i możliwych chwilowych spowolnień. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W związku z aktywnością Etny zamknięto lotnisko w Katanii, a część lotów została odwołana. Ministerstwo Spraw Zagranicznych za pośrednictwem systemu Odyseusz zaleciło w poniedziałek wieczorem osobom podróżującym z Sycylii bieżące sprawdzanie statusu lotu przed udaniem się na lotnisko. Pasażerowie mają też kontaktować się z linią lotniczą, aby uzyskać dalsze informacje. W poniedziałek 14 września 2026 roku odbyły się losowania gier liczbowych prowadzonych przez Totalizator Sportowy, w tym Lotto, Lotto Plus, Mini Lotto, Multi, Euro Jackpot, Kaskadę, Ekstra Pensje i Ekstra Premie. W Lotto wylosowano liczby 21, 43, 41, 13, 24, 44. Akumulacja na najbliższe losowanie wynosi 35 milionów złotych. Następne losowanie odbędzie się we wtorek, 15 września 2026 roku o 22. Biuro Jackpot ostatnie liczby to 14, 21, 35, 37, 49 oraz 1 i 12, a w najbliższym losowaniu do wygrania jest 210 milionów złotych. W Mini Lotto, Multi, Kaskadzie, Ekstra Pensji i Ekstra Premii podano także wyniki ostatnich losowań oraz terminy kolejnych, które zaplanowano na 15 września 2026 roku, głównie na 22.00. Były żołnierz GROM pułkownik Krzysztof Przepiórka wyraził wątpliwości, czy prezydent Donald Trump wysłałby żołnierzy z pomocą Polsce w razie konfliktu z Rosją. W debacie Gozdyry mówił, że Polska powinna jak najbardziej skupiać się na Europie i że nie jest przekonany, czy amerykańscy żołnierze stacjonujący w Polsce zostaliby zaangażowani. Odniósł się też do słów Donalda Trumpa, który w niedzielę powiedział, że Ukraina musi przestać atakować rosyjskie instalacje, bo powoduje to niedobór oleju napędowego, i dodał, że rozmawiał o tym z Wołodymyrem Zełenskim. Sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Mark Rutte ocenił, że rosyjskie uderzenie w lokomotywę pociągu pasażerskiego w pobliżu polskiej granicy pokazuje, jak bardzo zdesperowany stał się Władimir Putin. Dodał, że odpowiedzią sojuszu będzie zwiększenie wsparcia dla Ukrainy, aby mogła się bronić, a zaangażowanie w obronę kolektywną sojuszu pozostaje niezachwiane. W niedzielę nad ranem polskie systemy wykryły atak kilkunastu odrzutowych dronów Gierań-5 na zachodnią Ukrainę, a polskie wojsko poderwało myśliwce i ostrzegło mieszkańców przygranicznych województw. W bezpośredniej bliskości granicy z Polską odnotowano dwa uderzenia dronów, a polskie służby podały, że Rosjanie uderzyli w stację benzynową i pociąg towarowy stojący na bocznicy. Rosyjski oligarcha Umar Kremyov opłacił znaczną część wesela Donalda Trumpa juniora, wynajmując wyspę na Bahamach i finansując pokaz fajerwerków oraz organizację trzydniowej imprezy. Według dokumentów, na które powołuje się ProPublica, pieniądze miały pochodzić ze związanego z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Bokserskim dubajskiego konta. Na weselu było około 50 osób, w tym grupa Rosjan za rzecznik Trumpa Joter. Nie zaprzeczył informacjom o opłaceniu uroczystości. Ekspert do spraw bezpieczeństwa narodowego Frank Montola Joter ocenił, że przyjęcie pieniędzy od oligarchy stawia syna prezydenta Stanów Zjednoczonych w niepewnej sytuacji. Tyle wydarzeń, teraz czas na przebojową muzykę.
0: Słuchacie radia DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła pierwsza. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek ogłosiła zakończenie koalicji rządzącej miastem. Tworzyły ją jej Klub Gdyński Dialog, Koalicja Obywatelska, Ruchy Miejskie i Lewica. Na wniosek radnego Prawa i Sprawiedliwości Marka Dudzińskiego odwołany został przewodniczący Rady Miasta Tadeusz Szemiot z Koalicji Obywatelskiej. To oznacza zmianę układu sił w Radzie Miasta. Myśliwce Paktu Północnoatlantyckiego poderwano w poniedziałek wieczorem czasu polskiego po możliwym pojawieniu się drona w pobliżu Wilna. Litewskie Narodowe Centrum Zarządzania Kryzysowego podało później, że jeden z myśliwców zestrzelił drona w litewskiej przestrzeni powietrznej. W 2026 roku sojusznicze myśliwce niszczyły bezzałogowce nad Estonią i Łotwą, a Rumunia potwierdziła co najmniej 4 takie zestrzelenia między lipcem a sierpniem. W poniedziałek na plaży w Rusinowie w Zachodniopomorskiem znaleziono rosyjskiego drona rozpoznawczego, który marynarze wyłowili z Morza Bałtyckiego. Około 18.25 w Rywałdzie w powiecie starogardzkim zderzyły się 2 samochody osobowe na drodze krajowej numer 22 między Starogardem Gdańskim a Szpęgawskiem. Jeden z pojazdów stanął w płomieniach, a strażacy ugasili pożar. Rannych zostało 5 osób, wszystkie opuściły auta o własnych siłach, a na miejscu lądowało lotnicze pogotowie ratunkowe. Droga krajowa numer 22 jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach, a w działaniach uczestniczą 4 zastępy straży pożarnej. W lipcu 2026 roku Chiny po raz pierwszy były największym dostawcą towarów do Polski, wyprzedzając Niemcy. Narodowy Bank Polski podał, że wartość importu wzrosła o 14,3% rok do roku i wyniosła 143,5 miliarda złotych, a eksport zwiększył się o 12% do 135,5 miliarda złotych. Bank centralny wskazał, że na wzrost importu najmocniej wpłynęły dobra inwestycyjne, sprzęt komputerowy oraz samochody osobowe, a na eksport miedź, surowe srebro i produkty naftowe. W lipcu saldo rachunku bieżącego Polski było ujemne i wyniosło 10,4 miliarda złotych. Średnie miesięczne wynagrodzenie specjalistów i menedżerów wzrosło z 15 691 zł do 16 400 zł brutto. A najmocniej rosną płace w obszarach związanych ze sztuczną inteligencją i cyberbezpieczeństwem. W sektorze bankowości i ubezpieczeń wynagrodzenie wyniosło 15 335 zł brutto miesięcznie, czyli o 4% więcej rok do roku. A w IT przeciętna płaca sięgnęła 19 859 zł brutto miesięcznie i wzrosła o 2%. W branży inżynieryjnej, produkcyjnej i RD przeciętne wynagrodzenie brutto specjalistów i menedżerów wyniosło 12 852 zł, co oznacza wzrost o 3%. A w sprzedaży i marketingu było to 16 448 zł, czyli o 4% więcej niż rok temu. W raporcie wskazano też, że rekrutacje wydłużają się, a pracodawcy i pracownicy coraz częściej rozmijają się w oczekiwaniach dotyczących dodatkowych dni urlopowych oraz premii i bonusów. Zostańcie z nami, bo wiadomości to nie wszystko, co mamy Wam do zaoferowania. Teraz czas na godzinę wypełnioną przebojową muzyką.
0: Na każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu. To właśnie my. Radio.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła druga. Czas na serwis w Radiu DHT. Do ataku nożownika doszło w poniedziałek po 17 czasu lokalnego przed jedną z restauracji w centrum handlowym w Kantonie. Służby zatrzymały 35-letniego podejrzanego o nazwisku Li i przewiozły rannych do szpitala. Życiu poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo. Śledztwo jest w toku. Według relacji opartych na nagraniach krążących w mediach społecznościowych napastnik prawdopodobnie celował w twarze ofiar. Wojsko zlokalizowało i podjęło z Morza Bałtyckiego drona w rejonie plaży w Rusinowie koło Jarosławca. A szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że wstępne oględziny wskazują na rosyjski wojskowy bezzałogowiec. Pułkownik Jacek Goryszewski z dowództwa operacyjnego rodzajów Sił Zbrojnych powiedział, że to najprawdopodobniej statek powietrzny typu Gerber.